0: Droguiz Radio, c'est ouvert H24.
1: Nie lubisz pracować. O, to jest ciulak to żejesz. Nie wiem jak być robolem. Ciulać, kaś łazić, nahandlować. To jest fajna rzecz. Kaś kurwa pojeździć, kaś wypić, wyrzeć troszkę. Po dupce iskać. Fajnie w parku siedzimy z kumplami w parku w czakach. Dol domy kurwa jabłcoki w dół codziennie. I fajnie. A jak kurwa łazić do roboty jak chuj.

0: Ale teraz jak tu zacząłem w ogóle?
1: No właśnie, zaraz
2: nie, nie, to sprostuj po prostu iglak w tym momencie.
3: Dodaj jedno zdanie, że nie rozumiem.
1: Nie chciałem się
3: tego
1: wtrącać.
2: No, ale nie, to sprostuj iglak, nie?
0: To by, no ja może dodam tylko od siebie jak, numer, jak gdyby każdy wybiera numery, wybieram numer z naszych początków, czyli nie rozumiem tego, z tekstem iglaka, muzyka z początków Brublators, można powiedzieć, no nie, to już kwintesencja starego Brublators, można powiedzieć, bo dzisiaj muzyka się jednak różni poprzez, dlatego, że...
4: Les paroles ont été écrites par Iglac. Ce morceau est très représentatif du style de Brublators, il y a de ça une vingtaine d'années. Depuis cette époque-là, Krzysiek a rejoint le groupe et il compose de la musique aussi. Et si quelqu'un connaît bien notre discographie, la différence, elle est plutôt claire entre ses premiers albums et nos derniers disques.
2: Że chyba też wywołali, przeszliśmy proces
4: Nous avons beaucoup évolué, en fait, depuis cette époque-là. On a élargi nos horizons avec plus de groupes de styles différents. C'est vrai qu'au début, on écoutait qu'un certain style de groupe. Et puis ensuite, on s'est inspiré d'autres groupes qui ont été créés plus tard. Naturellement, on a commencé du coup à jouer un peu différemment, quoi, à avoir différentes influences.
3: Dobra, to został nam jeszcze jeden.
0: Nauczyliśmy się grać.
4: Ouais, puis on a appris à jouer, quoi.
3: Ostatni numer.
0: Zesłowi nauczyliśmy
5: się. Coś wybrane?
1: Nie, no to wybieraj lotos.
5: Sprawiedliwość bym wybrał.
1: No okej, okay, no to powiedz.
5: Mój wybór to kawałek pod tytułem Sprawiedliwość. Jest to kawałek opowiadający o tym, że
6: sprawiedliwość.
5: Tak naprawdę możesz być bogaty, możesz być biedny, możesz być...
6: Tu peux être
5: riche
6: ou aristocrate, tu peux être n'importe qui, mais nous allons tous finir dans le sable.
5: Taki jest koniec nas wszystkich.
6: C'est une expression polonaise qui veut dire mourir. Ce morceau est cool, les paroles sont très bonnes et c'est pourquoi je l'ai choisi. Merci.
3: Ok, to bardzo dziękuję w imieniu Suri za wywiad i do usłyszenia.
2: Cześć.
0: A ty się powiedział, jaki numer?
7: Nie, dużo było numerów.
3: Mamy
7: pięć? Tak.
1: Pięć, bo biedy wpletliśmy w ten wywiad, bo tam było gadane o tym, to może tak lecieć, nie? Z marszu.
3: Dobra. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać na koniec.
1: Dajcie, to idzie tam podoklejać, myślę.
3: Coś, jakiś komentarz ogólnie? Coś, jakaś wiadomość do publiczności francuskiej?
7: Publiczność francuska...
3: Czekamy na
4: zaproszenie.
3: No to już fertig. Do usłyszenia.